chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To jest Meloradio i Ława.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Polskiej Hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
14: Dominik Jaskulski.
15: Historia, którą warto poznać.
14: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor dwóch książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
16: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął? Jak się ostatnio? Mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
14: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
16: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała. No, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120, no, będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie, pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
14: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem. Dwie książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
16: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać trzecią część jako uzupełnienie chyba. Czy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. I sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła iławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą zainteresować. Taki mały aneksik zrobię teraz. Jako, że ukazał się świeżo rocznik Suski, bardzo polecam. Koledzy z Susza wydali znakomitą książeczkę i tam jest m.in. artykuł Dawida Uselisa o honorowych obywatelach miasta Rosenberg, no czyli Susza właśnie. Pan Dawid się, widzę, inspiruje moimi gdzieś tam dociekaniami, zresztą nawiązuje wprost i przedstawia właśnie Susz z tego punktu widzenia, a któż tam został honorowym obywatelem, więc chciałem tutaj powiedzieć zupełnie nowa rzecz, bo sprzed kilku dni dosłownie, że wpadł mi jeszcze jeden obywatel honorowy, którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach, to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%, natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że dostaje, no to jest osoba numer 2 w państwie niemieckim po Hitlerze.
14: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
16: Nie, no oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały zlikwidowane. To jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. Wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe. Ale to są miasta głównie niemieckie, tam gdzie się system władzy nie zmienił. Na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek co Adolfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temuż panu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca Kisielic i Gardei bodaj, no właśnie biskup, co to się działo. I zaraz potem kolejny awans, on właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł, cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka, Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś no właśnie większy artykuł.
14: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
16: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku i jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właściwie powiedziano wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski, dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich kółeczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby tutaj był ruch, krótko mówiąc. I no, dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to i się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
14: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
16: Klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała tam swoje biuletyny Heimat Rosenberg i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz, Józef Mackiewicz, bo dwóch było. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat, jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła tak jak aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż te okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
14: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią Iławy. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
15: Zmieniamy temat. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
17: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
14: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
17: No, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu Nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa, to jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
14: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu lat. Chodzi oczywiście oczywiście o gminę Iława, to daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
17: Tak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
14: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
17: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
14: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
17: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
14: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
14: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
18: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
14: trochę się obwiniesz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
19: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który, obawiam się, w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość.
20: Rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów. W Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie. W latach 80. w Niemczech, w Anglii, naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego, także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
14: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
20: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No, bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało. Śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, no bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja mówię, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi, może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego. I to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło. Nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku już, gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi, ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci, tak jak on, uczę młodzież rzeźbić, tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
14: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, bo mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
20: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogi mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również. I tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbienie, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił

0: w Polsce, żeśmy, no, mają życie, takie żywotność 20 lat i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprabut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili, jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan, oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie, ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach, opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Jesteśmy, stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego. Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski, są już, wiesz, no starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Nie możesz tego przegapić.
1: Tym bardziej, że powiemy o zmianach wizerunkowych i architektonicznych, które ruszą jeszcze w tym roku na osiedlu Podleśnym w Iławie. W tej części miasta powstanie nowy blok mieszkalny i nowoczesny lokal gastronomiczny. A moim i waszym gościem jest Tomasz Mazurewicz, prezes Spółdzielni Praca w Iławie. Zanim przejdziemy do wiosny, chciałem zapytać o akcję Zima. Spore utrudnienia, pewnie bardzo duże koszty, no i pewnie ciężkie prace.
4: Po 13 latach Aura przypomniała nam, że w naszej szerokości geograficznej zima też potrafi pokazać swoje oblicze. Byliśmy wszyscy świadkami wielomiesięcznych, zalegających padów śnieżnych, które dały się we znaki wszystkim, łącznie z administracją spółdzielni. Przytoczę Państwu tylko dwie liczby. 100 ton piasku zużytego na posypywanie chodników, które mamy w ilości ponad 25 km w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Praca w Iławie. Dodatkowo 20 ton soli drogowej, którą też musieliśmy wysypać na parkingi i na ciągi komunikacyjne. Powiem Państwu, że takie ilości zużywaliśmy średnio w przeciągu poprzednich 5 lat. W ciągu jednego sezonu zużyliśmy 5-letnią normę, tym samym są to 5-krotnie wyższe koszty, które jako spółdzielnia musieliśmy ponieść na utrzymanie naszych zasobów. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy byli w jednakowym stopniu zadowoleni z tempa odśnieżania, ale proszę zrozumieć, 16 hektarów terenu miasta jest w zarządzie naszej spółdzielni i to, co panie, głównie panie i wspierający ich panowie, konserwatorzy, musieli zrobić w tak krótkim okresie czasu, to zasługuje naprawdę na ogromny szacunek i podziękowanie. Tą drogą też bardzo dziękuję firmom współpracującym ze spółdzielnią w zakresie utrzymania czystości naszych zasobów. Panie i panowie dwoili się i troili, żeby jak najszybciej oczyścić ciągi komunikacyjne, żebyście Państwo mogli się bezpiecznie przemieszczać.
1: A jaki to koszt tej całej operacji, którą prowadziliście praktycznie już chyba w październiku, bo ta aura nas zaskoczyła bardzo szybko?
4: No mówimy tutaj już o kosztach w milionach złotych, więc jesteśmy na etapie podsumowywania tych wszystkich poniesionych nakładów. W końcówce miesiąca będziemy mieli Radę Nadzorczą i będziemy Radzie Nadzorczej dokładnie już prezentowali wyniki tych naszych działań.
1: W tym sprawozdaniu na pewno znajdą się informacje dość bolesne dla niektórych mieszkańców. Chodzi bowiem o długi. Wciąż są i na pewno będziecie też prowadzić akcję, która ma pokazać społecznie, że ten problem istnieje. Z pewnością to czas chyba już ostateczny dla tych osób, żeby wreszcie uregulować zaległości.
4: Tak, jest to bardzo trudny temat. Ja jednak zwróciłbym uwagę na jeden element. W naszych zasobach mieszka, szacujemy, około kilkunastu tysięcy osób. Różni nasi mieszkańcy mają różne sytuacje życiowe. W

0: w dużej mierze też niezawinione przez te osoby i my to rozumiemy. No, spółdzielczość to jest wzajemne wspieranie się i rozumiemy, że różnie ludziom układają się i kwestie zdrowotne i związane z zarobkowaniem, z pracą, więc mamy ogromną dozę wyrozumiałości dla sytuacji enumeratywnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Natomiast w moich oczach i mojej ocenie oraz w ocenie Rady Nadzorczej trudno jest zrozumieć aż tak wysokie zaległości, bo sięgające prawie 2 milionów złotych w skali spółdzielni, zwłaszcza u osób, które mają dochody stałe, wiemy o tym. No tutaj jest to forma troszeczkę no takiego bardzo nieeleganckiego, że tak powiem, kredytowania się spółdzielnią. Mówię celowo spółdzielnią, nie mieszkańcami, ponieważ zaręczam Państwu, że z uwagi na te zadłużenia niektórych mieszkańców wobec spółdzielni, inni mieszkańcy nie ponoszą związanych z tym kosztów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca w Iławie, posiadająca dodatkowe dochody z tytułu innej działalności poza spółdzielczej, z tak zwanego rynku komercyjnego, jest w stanie pokrywać te zadłużenia i być konsekwentnym i takim stałym płatnikiem zobowiązań, które mają mieszkańcy wobec energetyki cieplnej, wodociągów, etc. Tutaj spółdzielnia jest wypłacalnym partnerem, stabilnym dla naszych kooperantów. Nie ma takich zagrożeń. Natomiast prawdą jest, że moglibyśmy te środki wykorzystać na inwestycje, które prowadzimy szeroko, a mamy też jeszcze wiele planów na ten rok, o których, jeśli pan redaktor pozwoli, będę chciał Państwu powiedzieć.
1: Zanim do nich przejdziemy, chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś sposób na to, żeby te długi ściągać, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyspieszyć spłatę tej, no powiedzmy, dość dużej sumy.
0: Spółdzielnia w ramach działu windykacji, tutaj główną rolę odgrywa mój prokurent, radca prawny spółdzielni, pan Tomasz Nastaj, który we współpracy z ekipą pracowników naszych, delegowanych do tych działań, praktycznie w 100% zasądza wszystkie należności wobec spółdzielni. I tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców, żadna złotówka nie ucieknie i ona nie będzie zmarnotrawiona. Natomiast żyjemy w państwie prawa, obowiązują nas pewne przepisy dotyczące egzekwowania tego typu należności. Jest to zazwyczaj związane z pewną terminowością sięgającą nieraz nawet miesięcy, a i w skrajnych sytuacjach lat. Ale my odzyskujemy te zadłużenia i wszystkie pieniążki wraz z odsetkami ustawowymi oraz z kosztami związanymi z funkcjonowaniem działu windykacji wracają na konto spółdzielni.
1: Teraz chciałbym właśnie zapytać o te plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
0: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Z takich najważniejszych prac, które planujemy i już będziecie Państwo mogli zaraz to zaobserwować, mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5, ruszamy z termomodernizacją 2 budynków. To są już 2 z 3, które nam zostały niestermomodernizowane budynki na terenie osiedla podleśnego. Te 2 budynki w tym roku stermomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach. Na tym samym osiedlu też rozpoczniemy kolejny etap budowy miejsc parkingowych, postojowych na terenie osiedla podleśnego. Ponad 40 miejsc przybędzie w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana, spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę tą kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
1: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
0: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
1: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
0: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony, tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
1: Sezon grzewczy już praktycznie za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
0: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98%. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia pierwszych partii mieszkań, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minimum osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz wracamy do historii Iławy. To, jak już mówiliśmy, burzliwe i trudne dzieje, które wciąż są przedmiotem badań i prac naukowych. Do dziś zachowało się wiele zdjęć oraz nieliczne rysunki i przedmioty, a ich znaczenie związane jest z niezwykłą kulturą, architekturą i wizjonerstwem. Bez względu na czas mieszkańcy korzystali z jeziora Jeziorak, wielkich zasobów leśnych, rozwijał się też handel, powstawały nowe domy i kolejne ulice. Tym razem przeniesiemy się do XIV wieku, mówi Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie.
3: Na przełomie wieku XIX i XX Iława się rozwijała. Niestety na początku XX wieku dojdzie do potężnego kryzysu. Tym kryzysem będzie I wojna światowa. Jak wiemy, Niemcy tą wojnę przegrają. W roku 1918 powstanie Polska, a to z kolei doprowadzi do plebiscytu na terenach spornych i takim właśnie terenem plebiscytowym będzie Warmia i Mazury, w tym Iława. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Iława była terenem, gdzie ta ludność polska mieszała się z ludnością niemiecką, chociaż ewidentnie ludność niemiecka dominowała. Ale jak się tak dobrze poszukać, przyjrzeć gazetom z tamtego okresu, czy też popatrzeć na starych pocztówkach na szyldy sklepowe, to te polsko brzmiące nazwiska się znajdują i wiemy, że tam Polacy mieszkali. Zresztą powiem, że żeby przekonać mieszkańców Iławy do Polski, w pewnym momencie będzie przez Warmię i Mazury, w tym przez Iławę, przejeżdżał Stefan Żeromski, który będzie agitował na rzecz właśnie Polski. Stąd też notabene w Iławie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego ze znamienitym napisem Ziemia Mazurska jest nasza. Niestety plebiscyt przez Polaków został przegrany. W Iławie jedynie 5% populacji głosowało za Polską, a to spowodowało, że po plebiscycie Iława została w Niemczech. I tak będzie praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Iława będzie nadgranicznym miastem z Polską, w której będą znajdowały się garnizony wojskowe. Niestety II wojna światowa przerwie ten moment rozwoju Iławy. Jak wiemy, był to potężny kataklizm, który spotkał tą część kontynentu europejskiego, Polskę. I w 1945 roku do Iławy dotrze wojna. Jak się okaże, będzie dla miasta niezwykle niszczycielska ta wojna druga. Z tego względu, że Armia Czerwona, która wkroczy do miasta i miasto zdobędzie, mimo że walki były dosyć długie i brutalne, to samo miasto w wyniku zdobywania nie zostało zbyt mocno zniszczone. Jak się potem okaże, bardziej niszczycielski będzie pobyt Armii Czerwonej w Iławie, która w kolejnych miesiącach będzie systematycznie plądrowała, niszczyła i podpalała Iławę. Ostatecznie Iława zostanie zniszczona w prawie 75%. Pozostaną jedynie niektóre budynki użyteczności publicznej, które po prostu były potrzebne, typu dworzec, typu ratusz, co padał uszkodzony, czy szkoła jedynka dzisiejsza, która będzie pełniła funkcję lazaretu. To przetrwa, reszta zostanie zniszczona. Także potworne zniszczenia Iławy w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już zmieni się sytuacja polityczna, Iława wpadnie w ręce polskie, stanie się polskim miastem i pierwszymi osobami, które Polakami, którzy pojawią się w mieście, będą kolejarze, którzy tutaj będą docierali ze składami, ze względu na to, że Iława jest węzłem kolejowym, będą tutaj pracowali, będą sprowadzali swoje rodziny i to oni przyniosą Polskę do Iławy, właśnie ci iławscy kolejarze. Po 1945 rozpocznie się odbudowa Iławy. Między innymi tutaj warto by wspomnieć chociażby postać burmistrza Grabowskiego, Maksymiliana Grabowskiego, który podejmie się trudu odbudowy miasta i przez praktycznie kolejne lata, od 1945 aż do 1948, będzie starał się przywrócić miasto do życia. Samo odbudowanie Iławy będzie trwało do roku 1955. I powiem tak, że burmistrz Grabowski zasłużył sobie na miano wielkiego budowniczego Iławy z tego względu, że właśnie zrobił te wszystkie rzeczy i dzisiaj jego imię nosi sala narad iławskiego ratusza. To po prostu zrobił olbrzymią pracę na rzecz Iławy. W okresie PRL Iława się będzie rozwijała dalej. Będą budowane kolejne osiedla. Populacja miasta się będzie zwiększała, a sama Iława się rozrośnie. Będzie stawała się miastem 15, 20, potem 30 tysięcznym. Także idzie szybki rozwój Iławy. Natomiast kolejną taką datą, słupem niezwykle ważną dla Iławy, jest rok 89, pada komuna, zaczyna się demokracja i następują kolejne lata rozkwitu Iławy. Kolejni burmistrzowie, którzy będą wtedy zarządzali Iławą, będą to miasto upiększali, będą rozbudowywali, powstaną budynki użyteczności publicznej. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, pojawią się fundusze europejskie. Także praktycznie na naszych oczach miasto się będzie po prostu rozwijało. W 2005 roku za burmistrzostwa Jarosława Maszkiewicza z kolei będziemy obchodzili równo 700. rocznicę obchodów istnienia miasta. I jako ciekawostkę powiem, że właśnie w tym 2005 roku zostanie zamówiony nowy łańcuch burmistrza w miejsce starego, który był ofiarowany burmistrzowi Iławy w roku 1905 właśnie na pamiątkę tych wydarzeń burmistrzostwa, a który to łańcuch będzie po wojnie znajdował się w Łapach i dopiero w latach 70., kiedy zostanie odkryty, a potem po upadku komunizmu powróci do Iławy. Także Iława doczekała się roku 2025 i swojego 720-lecia.
1: Mówił Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie. Na koniec zaglądamy do ciekawej publikacji zatytułowanej Pamiątki dawnej Iławy. To zbiór różnego rodzaju zdjęć i materiałów archiwalnych, mówi Rafał Kocięta z Iławy, który wraz z Stanisławem Baruchowskim wydali ten niezwykły album.
4: Zaprezentowane zdjęcia i przedmioty w tej publikacji są częścią zbiorów autorów, czyli moich i Stasia. No i stanowią one przegląd takich przedmiotów codziennych, użytkowanych w dawnej przedwojennej Iławie przez mieszkańców, przez różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, ale też urzędników i żołnierzy garnizonu iławskiego. Dlatego można tam znaleźć, tak jak powiedziałem, przedmioty codziennego użytku, takie jak wieszak chociażby ubraniowy, ale również pisma urzędnicze czy pamiątki wojskowe.
1: No właśnie, o te pisma chciałem trochę zapytać. To może pana?
5: Mówi Stanisław Waruchowski, współautor publikacji Pamiętniki Dawnej Iławy.
1: Bo tam jest taki akt, nie wiem, to jest chyba akt nadania budowy, intencyjne budowy właśnie kościoła, którego już no, nie ma.
6: W sprawie budowy kościoła katolickiego utworzył się komitet wyznawców religii rzymskokatolickiej, a tu nie było kościoła dla tego wyznania, więc postanowiono pobudować. No i to się stało w 1860 roku, ale niestety tylko 100 lat przetrwał ten kościół. Raz, że był już w lichym stanie technicznym, on był drewniany, a po drugie kolidował z przebudową ulic.
1: A chciałem zapytać jeszcze, długo zajęło panom zbieranie tych wszystkich rzeczy? W jaki sposób to się odbywa?
6: Penetracja internetu, wszelkich możliwych forów, eBay, Allegro, jarmarki staroci, najróżniejsze, najwięcej to jarmark dominikański swego czasu przynosił, teraz już i tam nie można znaleźć. Teraz jeszcze można tylko liczyć na rynek niemiecki, że tam coś rzadko, ale coś się pojawi.
1: A macie zamiar na przykład kontynuować taką pracę, żeby na przykład ją poszerzyć o jakieś inne dokumenty? Być może takie rzeczy, które znajdują się w depozytach na przykład muzealnych w Olsztynie czy też w Ostródzie?
4: Troszeczkę nawiążę do poprzedniego pytania i pasją kolekcjonowania pamiątek iławskich, ogólnie interesowania się historią Iławy. Ja interesuję się 20 lat, Stasiu troszeczkę dłużej. Też ta publikacja jest takim uwiecznieniem, uhonorowaniem naszej znajomości. I no i te prace, ta pasja nie ustanie na pewno, to już jest taka życiowa pasja. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzeów innych miast czy kolekcji prywatnych, no to jeżeli chodzi o muzea, sprawa jest jasna. To są rzeczy muzealne, własność państwa, czyli tutaj raczej nie będzie możliwości ich pozyskania. Natomiast na pewno przynajmniej ja czerpię z archiwów różnych bibliotek, różnych muzeów i pozyskuję dane historyczne z tych archiwów, bo no, nie sztuką jest posiadania, niemożliwością jest posiadania wszystkiego, w tym także dokumentów, ale dla mnie jest ważna treść dokumentu i co można się dowiedzieć z treści tego słowa pisanego. To dla mnie też już jest wystarczający taki artefakt. Natomiast jak najbardziej wymiany kolekcjonerskie jeszcze z zaprzyjaźnionymi pasjonatami, regionalistami. Regionalizm jest bardzo modny teraz i praktycznie nie ma miasteczka, czy nawet wsi, w której by nie było lokalnego pasjonata historii. I przy odpowiednich kontaktach można też na zasadzie wymiany kolekcjonerskiej różne rzeczy pozyskiwać.
1: A chciałbym zapytać, czy planujecie dodruk, bo jest bardzo duże zainteresowanie tą publikacją.
4: Jeżeli będzie potrzeba duża, to nie będzie przeciwwskazań. Projekt jest naszą pracą autorską z pominięciem okładki. Okładka jest autorstwa grafika, którego nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Natomiast sama książka została wydana naszym własnym sumptem, nikt nas nie finansował. Jest to nasza prywatna inicjatywa. 300 egzemplarzy. No myślę, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już spoczęli na laurach. Na pewno czymś jeszcze czytelników i mieszkańców Iław zaskoczymy.
5: Autorzy publikacji, o której mówimy, to można powiedzieć prawdziwi poszukiwacze skarbów, ale tak naprawdę to ludzie z wyjątkową pasją. Często można ich spotkać z wykrywaczem do metali, co zresztą potwierdza Rafał Kocięda.
4: Drugą moją pasją jest prowadzenie poszukiwań przy pomocy wykrywacza metali i tutaj troszeczkę bym musiał cofnąć się do Adama i Ewy, żeby tu wyjaśnić słuchaczom, na czym ta pasja polega, jak to u nas wygląda. Mianowicie w 2006 roku założyliśmy wraz ze Stasiem, jeszcze z kilkoma innymi kolegami, Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eilau i Lawia. I właśnie głównym zadaniem stowarzyszenia jest poszukiwanie wszelkiego rodzaju pamiątek i zabytków związanych z Iławą. Realizujemy to od 2008 roku w pełnym porozumieniu i przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków de la Gotura w Elblągu. No i prowadzimy te poszukiwania legalnie, mając wszystkie stosowne i wymagane prawem pozwolenia. No i przekazujemy do WKZ-u znaleziska archeologiczne. No i tutaj, jeżeli możemy się pochwalić, no to pierwszym naszym takim dużym sukcesem stowarzyszenia był srebrny skarb z Mózgowa w 2010 roku. To było znalezisko poczynione, ale później też były skarb denarów rzymskich z Montyk, też zgardzenia, pierścienie z epoki brązu, szereg innych znalezisk. Ostatni taki większy sukces to było zgłoszenie nieznanego dotychczas cmentarzyska gockiego z rejonu, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale z powiatu iławskiego, najbliższej okolicy Iławy.
5: Pytamy też o potrzebę utworzenia w Iławie muzeum.
4: Muzeum jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum z definicji pokazuje historię danego regionu, danego miasta, kto tu żył, kto tu robił, jak to życie wcześniej wyglądało. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia takiej właśnie ciekawości historii regionu, w którym się żyje, ale też ma to wymiar edukacyjny, bo można przyprowadzić dzieci czy wycieczki szkolne, pokazać pewne rzeczy, chociażby jak właśnie ten wspomniany tutaj i publikowany w naszej książce list intencyjny budowy kościoła katolickiego. Pokazuje tu, jak silna więź była mieszkańców katolików z swoją wiarą i jaka taka chęć zbudowania takiego kościoła, że napisali list intencyjny do władz poruskich i innych instytucji, które mogły pomóc w budowie tego kościoła. To szereg takich innych rzeczy. To też chcieliśmy właśnie tą naszą publikacją pokazać społeczeństwu i też może sceptykom muzeum, że jest co pokazywać. Jest co pokazywać, że Iława była bardzo ciekawym miastem, tętniło tutaj życie, bogate życie. Przykład, taka próbka tego, co można byłoby ewentualnie w takim muzeum zobaczyć, jest zawarta w naszej książce.
5: Mówił Rafał Kocienda, autor makiety Starego Miasta, publikacji i projektów historycznych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie.

0: Halo Radio Iława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: O tym się mówi.
1: W tym programie powiemy o nowych projektach i działaniach w szpitalu powiatowym w Iławie. Zaczynamy jednak od iławskiej afery związanej z zatrzymaniem osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Elblągu. To ze względu na jej rozmiar i ilość materiałów, które trzeba zbadać. Poza tym czynności te będzie realizować kilku prokuratorów w powołanym do tego specjalnym zespole. W Iławie byłoby to nierealne ze względu na ograniczoną działalność instytucji. Mówi za tym również skala przestępstwa oraz odrębne działania związane ze sprawdzaniem wielu transakcji i przelewów, jakie wykonali podejrzani w tym procederze. Zbadanych zostanie wiele dokumentów, a także materiałów na dyskach komputerów i komórek. Nie jest też tajemnicą, że jedna z aresztowanych osób przepisywała część swojego majątku. Dodatkowo w trakcie finalizacji zakupów był też atrakcyjny dom na Cyprze o wartości ponad 20 milionów złotych. To wszystko zostanie staremnie zbadane, a zabezpieczone pieniądze pomogą w spłacie ewentualnych zobowiązań sądowych. A może być ich dość dużo, bo obcokrajowcy nie mieli na przykład opłacanych ZUS-ów. Deportowani cudzoziemcy będą też składać wnioski do sądu o odszkodowania. Zanim sprawa trafiła do Elbląga, mówił o niej Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie.
3: W dniu 11 marca doszło do realizacji czynności procesowych. Czynności te prowadzone były przez tutejszą Komendę Powiatową Policji w Iławie i Straż Graniczną z Olsztyna pod nadzorem tutejszej prokuratury rejonowej. W czynnościach uczestniczyło w sumie ponad 200 funkcjonariuszy policji. Zostało zatrzymanych 7 osób na terenie całego kraju, nie tylko w Iławie, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Jeżeli chodzi o Pawła C., ten mężczyzna stawił się do nas w poniedziałek i wykonano z nim czynności procesowe. Natomiast w zeszłym tygodniu wobec 6 osób ogłosiliśmy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również umożliwiania przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów pobytu na terenie Rzeczpospolitej osobom z terenu Ameryki Łacińskiej. Przedsiębiorstwo, które pod płaszczykiem legalnej działalności świadczyło usługi z szeroko pojętego Human Research, według nas ułatwiało przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów wystawianych przez lekarzy, jak też i innych, w tym by w sposób nielegalny te osoby przebywały w kraju i świadczyły tutaj pracę. Co do 4 osób zastosował sąd na nasz wniosek środki o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie wobec 2 pań, które według nas niżej znajdowały się w strukturze przestępczej, zostały zastosowane środki o charakterze nieizolacyjnym, czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe. Co do osoby, która według nas założyła i kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, Pawła C., sąd rejonowy na nasz wniosek zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Charakter sprawy jest złożony i bardzo szeroki. Doszło do kolejnych realizacji. Jedno na terenie powiatu ostruckiego, drugie pod Bydgoszczą. Zostali zatrzymani 2 lekarzy. Mężczyzna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i kobieta na terenie powiatu ostruckiego. Są to lekarze, którzy wystawiali poświadczające nieprawdę dokumenty związane z odbyciem badań lekarskich, które w rzeczywistości nigdy nie były przeprowadzone. Według nas dotyczy to ponad 700 obcokrajowców.
1: Panie prokuratorze, chciałem zapytać też o to, ile tych firm w rzeczywistości było, bo mówi się o tym, że to nie jest jedyna, tylko też jakby inne struktury, które też zajmowały się tym procederem.
3: Jeżeli chodzi o to przedsiębiorstwo, które znajduje się na ulicy Jana Pawła II w Iławie, wszyscy znają jego markę, natomiast z tą marką powiązanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Ich nas w tym momencie nie będę wymieniał, natomiast nie jest to jeden podmiot, pod płaszczykiem którego prowadzono nielegalną działalność.
1: Jeszcze zapytam o te osoby poszkodowane w tym procederze, ponieważ one będą mogły ubiegać się o odszkodowania, ponieważ pobierano od nich nielegalnie różnego rodzaju opłaty. No i właśnie oni zostali jakby pewnie już częściowo przynajmniej poinformowani, a jak nie, to na pewno się to wydarzy i no właśnie, będzie dodatkowa odpowiedzialność tych osób za to, że wprowadzały celowo w błąd i też wyłudzały pieniądze od tych ludzi.
3: Jest to kwestia na przyszłość i z pewnością w tym śledztwie zostanie to wyjaśnione. Proceder polegał na tym, że osoby z Ameryki Łacińskiej przyjeżdżały przyjeżdżały tutaj. Deklarowane było im, iż w sposób legalny będą pracować w Polsce, iż otrzymają za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa załatwione będą wszystkie formalności, otrzymają zezwolenia na pracę. Natomiast tak się nie odbywało. Proceder polegał na stworzeniu fikcji tych obywateli Ameryki Łacińskiej. W cudzysłowie mówiąc, przerabiano na studentów. W ten sposób legalizowano ich pobyt na terenie kraju. Do rozważenia na przyszłość jest oczywiście kwestia oszustwa, gdyż te osoby płaciły przedsiębiorstwu pieniądze za to, żeby legalnie mogli pracować na terenie Rzeczpospolitej, natomiast to nie miało miejsca, te osoby też były wprowadzane w błąd, nie miały świadomości, iż w takim mechanizmie uczestniczą. Do rozważenia jest kwestia artykułu 286, ale nie tylko tego. Pozostaje kwestia handlu ludźmi, do rozważenia zebrania dokumentów na to poświadczających. Pozostaje kwestia zbadania przepływów finansowych co do ukrywania składników majątku, to artykuł 299. Pozostają do wyjaśnienia kwestie przestępstw skarbowych, jak również oczywiście przestępstw przeciwko prawom pracowniczym, niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czy też żądania opłat od osób, które świadczyły pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa, a których potrącać nie wolno. Te osoby z Ameryki Łacińskiej odejmowano im od wynagrodzenia koszty przeprowadzań badań lekarskich, które spoczywają na pracodawcy. Byli przymuszani do płacenia pieniędzy za dojazdy do pracy, za wyposażenie ich w odzież roboczą, co jest niedopuszczalne. Te koszty powinien ponosić pracodawca.
1: Mówił Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie. Warto dodać, że do sprawy zatrzymano również 43-letniego przedsiębiorcę z powiatu olsztyńskiego. To kolejna osoba, która usłyszała zarzuty. Jak informuje policja, mężczyzna pomagał w uzyskaniu z uczelni w Warszawie i Gdańsku zaświadczeń o podjęciu studiów przez zatrudnionych cudzoziemców. Sprawa zdaniem śledczych jest rozwojowa, a areszty mają być sukcesywnie przedłużane aż do zakończenia wszystkich postępowań.
0: Zmieniamy temat.
1: Szpital powiatowy w Iławie wzbogacił się o nowy rezonans magnetyczny. Specjalistyczne urządzenie za pomocą dźwigu trafiło do górnej partii pomieszczeń budynku. To efekt wielu zapowiadanych zmian technologicznych w placówce, mówi jej dyrektor Jacek Zachariasz.
2: Cały czas dbamy o to, żeby urządzenia wymieniać, żeby były nowocześniejsze, bardziej przyjazne pacjentom, komfortowe i bezpieczne w obsłudze dla personelu medycznego. I tutaj właśnie udaje nam się pozyskiwać dużo grantów, a także udało nam się po prostu tutaj porozumieć się. Przecież to jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie, 400 tysięcy w nowoczesny set laparoskopowy, dotacja burmistrza Lubawy, 500 tysięcy złotych w nowy aparat RTG, dotacja burmistrza Susza w nowy aparat USG. Także naprawdę ta współpraca wygląda wspaniale. No też nie mogę tutaj pominąć pana wójta Iławy, który też nas tutaj wsparł kwotą ponad 100 tysięcy złotych na aparat neuromonitor, który jest niezbędny też do zabiegów tutaj, które wykonujemy na oddziale chirurgii ogólnej. To jest wiele milionów, jeżeli chodzi o rok 2025-2026, bo niektóre te projekty będą się działy na przełomie roku. To jest lądowisko, w związku z dostosowaniem do obecnych przepisów prawa, które się zmieniły. Udało nam się już osiągnąć to, że 4 miliony 300 tysięcy dostaliśmy z Funduszu Medycznego, plus z tamtego roku dostaliśmy dofinansowanie od pana wojewody 3 miliony 300 na lądowisko, z czego wydaliśmy już 246 tysięcy na projekt, dlatego będziemy teraz ogłaszali postępowanie. Cyfryzacja, to jest Krajowy Plan Odbudowy, 7 milionów 300 tysięcy złotych. To poprawi funkcjonowanie szpitala, to są serwery, to jest cała sieć szpitalna, dostosowanie software'u do obowiązujących wymogów i przepisów. Krajowy Plan Odbudowy to też 1 000 000 złotych na oddział internistyczny w ramach projektów kardiologicznych, też duża ilość sprzętu. Udało nam się otworzyć oddział rehabilitacji dziennej kardiologicznej, było duże zapotrzebowanie pacjentów. Nie każdy chce leżeć kilka tygodni, niektórzy wolą przyjść i pojechać do domu. Bardzo jestem zadowolony z rozwoju ginekologii. Tak jak widzimy, że spadki porodów, mamy drugi rok z rzędu wzrost porodów, ubiegły rok zamknęliśmy 639 porodami. Tak jak wcześniej mówiłem, wystąpiliśmy o drugi stopień referencyjności, żebyśmy mogli w tym zakresie działać. Poradnie wspaniale pracują i podobnie jak z noworodkami była tutaj taka czarna dziura, jeżeli chodzi o diagnozowanie pacjentek, tak tutaj udało się naprawdę dużo zmienić. Wchodzimy też teraz, pozyskaliśmy sprzęt EBIUS do badania piersi, chcemy się rozwijać. No tu mam jeszcze taki duży plan, ale na razie nie będę o tym mówił, bo muszę też tutaj z panem starostą sprawę omówić, żeby to też zebrać w jeden taki element, który będzie działał jako takie centrum. Bardzo mocno rozwinęła się neurologia, chociaż neurologia zawsze była tutaj na bardzo wysokim poziomie. To jest top of the top, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zdobyliśmy certyfikat Złotego Angelsa. Polega to na tym, że nasza opieka nad pacjentem jest natychmiastowa. Już udało nam się zejść do 40 minut od momentu przywiezienia pacjenta do podania leków. To jest duży skok, a chcemy jeszcze zejść niżej. To jest związane z tym, że współpracują ze sobą trzy komórki. To jest oddział neurologiczny udarowy, zespoły ratownictwa medycznego i SOR. I to jest tak wszystko spięte, żeby ten pacjent jak najszybciej był zaopatrzony. No i to jest też efekt tego, że te wszystkie kwestie zdrowotne tego pacjenta jesteśmy w stanie poprawić. On szybciej może wrócić do zdrowia. To są też cztery programy lekowe, które w ramach oddziału neurologicznego robimy. Także to taki naprawdę jest prawie wojewódzki oddział. Może nawet nie prawie, tylko tak mniej więcej już funkcjonuje. Rezonans magnetyczny, także też myślę, że w niedługim czasie już pracowni uruchomimy. Co to zmieni? To zmieni dużo, bo będziemy mogli otworzyć dział cały diagnostyki obrazowej. Będzie rezonans, tomograf, aparat RTG, aparaty USG. Wszystko będzie w ramach jednej pracowni chodziło. Pacjent będzie w jednym miejscu zaopatrzony. To też nam pozwoli wystąpić o miejsca rezydenckie i też będziemy wtedy mogli kształcić nowych lekarzy, którzy najprawdopodobniej przynajmniej część z nich tutaj zostanie. No bo istotą jest to, żebyśmy cały czas ten potencjał kadrowy odbudowywali. Oprócz tych takich działań twardych cały czas prowadzimy działania miękkie, kształcimy personel, lekarze wyjeżdżają i pielęgniarki na szkolenia, organizujemy akcje, powiedzmy tak jak ta akcja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
1: Miło to słyszeć i to się pewnie przekłada też na zadowolenie pacjentów, nawet tych najmłodszych. Dbać o to za każdym razem, kiedy są święta, kiedy są jakieś wyjątkowe okazje, to jakby staracie się podkreślić, stworzyć, krótko mówiąc, taką dość ciekawą atmosferę. Mamy zaczęły sobie chwalić na przykład pobyt w naszym szpitalu, gdzie kiedyś to był naprawdę horror.
2: No nie chcę mówić o horrorach, bo nie wypada mi, ale cieszę się, że są zadowoleni pacjenci. Będziemy dążyli do tego, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni. Zresztą widzimy to. Mimo, że jest niż demograficzny, ludzie wyprowadzają się też z powiatu, to ilość pacjentów, których przyjmujemy rok do roku cały czas rośnie. Nie mam jeszcze pełnych statystyk za rok ubiegły, ale widzimy, że to był naprawdę już bardzo znaczny wzrost. No i tak jeszcze tak puentując to wszystko, to bym chciał powiedzieć, że mówimy o sprzętach i dofinansowaniach, akcjach, ale kluczem wszystkiego to są ludzie, tak? To dzięki nim udało się stworzyć to, co w szpitalu funkcjonuje, bo zaangażowali się, mogę liczyć na każdego i to od strony białej do części szarej szpitala. To jest rzadkość, nie ma jakichś specjalnych konfliktów. Każdy naprawdę wie, po co do pracy przychodzi i naprawdę z tego jestem bardzo dumny, że udało się osiągnąć ten pewien taki już bezpieczny poziom funkcjonowania. Wszystko z korzyścią dla pacjentów.
1: Skoro mówimy już o nowościach i o tym sprzęcie, no to chciałbym pana zapytać też, bo absolwenci kierunku pielęgniarstwa i położnictwa uczą się w naszym szpitalu. No właśnie to jest bardzo dobry chyba taki prognostyk, dlatego że no to decyduje też o przyszłości personelu w naszym szpitalu, bo może któraś z tych osób na przykład tutaj podejmie pracę.
2: To jest bardzo istotne, żebyśmy kształcili nowe kadry. Dosyć mocno w tym uczestniczymy. Przez szpital w ciągu roku przewija się około kilkuset studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego. W związku z tym z tego jesteśmy zadowoleni, bo zawsze jakaś część tych osób zostaje. No, życzyłbym sobie, żeby tych osób zostawało więcej, rozwiązałoby to wiele problemów, ale widzimy tendencję zwyżkową. Co więcej, szpital stał się bardzo takim atrakcyjnym też miejscem dla lekarzy. Mamy na dzień dzisiejszy 24 rezydentów. Na miejsca ginekologiczne walczyło 7 osób o jedno miejsce, a na psychiatrię 6 osób na jedno miejsce. Także to też wskazuje, że jesteśmy takim pożądanym ośrodkiem do tego, żeby się tutaj kształcić i pracować.
1: Muszę panu powiedzieć, że jak oglądałem państwa komunikat związany z zatrudnieniem do Centrum Zdrowia Psychicznego, to tak się zastanawiałem, czy w ogóle będzie szansa na pozyskanie lekarzy, a pan mówi właśnie, że jest odwrotnie. No właśnie, chciałem też popytać o tą pracownię.
2: No to jest duży nasz sukces, bo o kontrakt na Centrum Zdrowia Psychicznego walczyliśmy od 3 lat, udało nam się. Podejrzewam, że w tym roku jesteśmy nieliczną jednostką, której udało się ten kontrakt pozyskać. Dzięki temu właśnie możemy wejść na inne już poziomy udzielania opieki medycznej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Istotą Centrum Zdrowia Psychicznego jest to, żeby przerzucić ciężar leczenia z części tej szpitalnej na część właśnie taką tą domową, środowiskową. Mamy 2 punkty konsultacyjno-zgłoszeniowe, które funkcjonują. Jeden w Iławie, drugi w Nowym Mieście Lubawskim. One codziennie funkcjonują do godziny 18 i tam pacjenci mogą przyjść, prosić o pomoc i to jest jakby pierwszy etap tej pomocy. Tam są psycholodzy, pielęgniarki, które udzielają pomocy i następnie mamy, jeżeli jest taka potrzeba, 72 godziny, żeby udzielić pomocy lekarskiej pacjentowi.
1: Moim i waszym gościem był Jacek Zachariasz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Ponownie Dominik Jaskulski.
4: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz kolejna odsłona naszego spotkania i temat ważny, bo dotyczący oczywiście historii, ale też zagospodarowania Placu Bandurskiego. To właśnie w tym miejscu spotkali się niedawno pasjonaci historii. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
5: 22 stycznia w godzinach koło godziny 13 głównodowodzący atakiem na Iławę melduje do Moskwy. Towarzyszu generale, Iława wzięta. Deutsch Eilau jest zajęty przez Armię Czerwoną. No i proszę Państwa, się zaczęło. Oddziały liniowe oczywiście zdobyły miasto. Spadły dokładnie dwie bomby na Iławę, jak mówią mieszkańcy Iławy. Jedna w okolicach dworca, druga tu, gdzie mamy teraz zespół szkół imienia Konstytucji 3 Maja. Nie zrobiły kompletnie żadnych szkód. Natomiast, jak Michał wspomniał, mieszkańcy Iławy byli bardzo późno, za późno powiadomieni o konieczności ewakuacji. I część wyjechała wcześniej, ostatni skład uciekał w nocy z 21 na 22 w kierunku Malborka. Tam oddziały, te pierwsze oddziały, które już zaczynały pierwsze podejście pod Iławę, trafiony został ten skład, ostatnie wagony się wykoleiły, nie wiemy, czy pojechała reszta. W każdym razie Sowieci weszli. No i proszę Państwa, na mapach sztabowych co mają napisane ruskie? Deutsch Eilau. Niemiecka Iława. Niemiecka Iława. Tutaj znakomita większość z Państwa jesteście Państwo młodymi ludźmi, ale istniało takie stare powiedzenie w armii carskiej, później sowieckiej, że Stu eta za wojna, kiedy Germania nie garit. Czyli co to za wojna, gdy Niemcy się nie palą. Więc jako miasto niemieckie, jako miasto, o którym jeszcze mówimy wszystko jeszcze przed konferencją w Jałcie, nie wiadomo było, do kogo będzie to należało, być może do Niemców, więc Rosjanie zaczęli tu swoje rosyjskie porządki robić. Miasto po prostu było plądrowane przez jedno oddziały, było plądrowane przez szabrowników, było plądrowane przez późniejsze oddziały, które administrowały Iławą. No i są znane takie przypadki czy historie, takie jak Rosjanie wyciągali z mieszkań dobro, bo Iławianie nie zdążyli nic z sobą zabrać. Nawet chyba ktoś mówi o jakimś zdjęciu, jak to jeden z rosyjskich żołnierzy nad brzegiem jezioraka ma harfę wyciągniętą i z tej harfy sobie strzela kijkami do jezioraka. Tak napina te od harfy, te struny i one tak sobie strzela. Mówili Iławianie, w jaki sposób Rosjanie po zrobieniu przerębli dokonywali połowu ryb, mianowicie granaty rzucali. Jest też, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ta ucieczka była tak szybka i taka gwałtowna, że sowieccy żołnierze podobno w niektórych domach Iławskiego Starego Miasta znajdowali jeszcze ciepłą na stole zupę. Ile w tym prawdy? Pewno niewiele, no ale bo to ucieczka bardzo, bardzo szybka, więc musieli gwałtownie opuszczać, nic sobie nie zabrali i Rosjanie zaczęli plądrować. Państwa, możemy dużo mówić o złego Rosjanach, ale pewno też dużo złego zrobili szabrownicy, Polacy, którzy tutaj przybywali do Iławy, chcieli się osiedlić, miasto zniszczone, no to ramy okienne wyjmowali, drzwi, no i to co jeszcze zostało. I uciekali, czy wyjeżdżali, no i Rosjanie też, tak jak ratusz, po prostu zaczęli miasto palić. Do 1946 roku w zasadzie prawie cała 85% starówki była zniszczona. A potem?
1: Mówi Michał Młotek.
6: O tym całym wątku, bo to sprawa dużo bardziej złożona i skomplikowana i też nie będziemy Państwa tymi historiami zanudzać, ale posłuchacie Państwo w podcaście Kronika Zaginionego Miasta, który przygotowuje i pierwszy odcinek właśnie został poświęcony tylko zniszczeniom Iławy. Mamy też, dysponujemy wspomnieniami radzieckiego żołnierza, który wszedł do jednego z domów odzieżowych tutaj na Starym Mieście i później chwalił się, że w garniturze, który udało mu się stąd zabrać, przystąpił do obrony swojej pracy dyplomowej, w sukienki wyrzucał telegrafistkom, które gdzieś tutaj przez chwilę, na chwilę zatrzymały się, by pojechać dalej w stronę północną, więc wiele takich historii też w podcaście, w pierwszym odcinku podcastu Kronika Zaginionego Miasta przywołuje. No i co się stało dalej? Tak jak Darek zapytał. W roku 1947 cały obszar Starówki został niemal zrównany z ziemią, praktycznie pozostały tylko kupy gruzów i pozostały, zresztą widać to na zdjęciach, nielicznych ostatnich zachowanych zdjęciach z okresu powojennego pojedyncze budynki, które pełniły różne funkcje. Kilka takich szop drewnianych, budek, z których sprzedawano mięso, sprzedawano jajka. Z czasem zaczęto organizować tutaj targi we wtorki, w piątki. Natomiast obszar pozostawał niezabudowany i niezagospodarowany. I w roku 1947, zresztą na całych ziemiach odzyskanych, jak to je wtedy nazywano, Główny Urząd Planowania Przestrzennego podjął decyzję, żeby sporządzono plany odbudowy miast, takich jak Iława, miast, które miały pełnić jeszcze ważne funkcje administracyjne, powiatowe, komunikacyjne. To zadanie powierzono znanemu architektowi polskiemu Kazimierzowi Weichertowi, związanego z Katedrą Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej, który przygotował plan odbudowy Iławy. Pamiętajmy, że w niektórych sprawozdaniach pisano wręcz, m.in. starosta Edmund Ligocki pisał w tamtym czasie, że Iława była zniszczona w 90% i to nie była żadna przesada. Weichert przygotował plan odbudowy Iławy, oczywiście dysponował też zapleczem w postaci studentów, w postaci młodych architektów. Według jego planu całe życie Iławy miało się koncentrować przy dwóch ulicach. Przy ulicy Głównej, o której już Państwu wspominałem, czyli to jest ten odcinek dzisiejszej ulicy Niepodległości, i przy ulicy Stalina, czyli przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. I tam był plan, wizja taka, że zostaną odbudowane wszelkie obiekty. Natomiast wskazano też obszar rezerwowy. I nie był to obszar Starego Miasta, tylko był to obszar pomiędzy Małym Jeziorakiem i Ławką, a dworcem kolejowym. To był obszar numer 2, gdzie koncepcja zakładała przystąpienie do powolnej odbudowy zabudowań, przeniesienia tam części funkcji. W dalszej kolejności obszarem rezerwowym kolejnym był obszar, gdzie w późniejszym czasie powstało osiedle Jagiellońskie, czyli gdzie? Państwo wiedzą, gdzie jest w Iławie osiedle Jagiellońskie?
5: Osiedle Sienkiewicza?
6: Osiedle Jagiellońskie, zresztą była to bardzo śmiała koncepcja jak na tamte czasy, która w mieście miała stworzyć małe miasto, niemal samowystarczalne. To jest to osiedle, które pokazuje tutaj, czyli ulica Westerplatte, Konopnickiej i?
5: I to wszystko.
6: Westerplatte, Konopnickiej, Narutowicza. To jest ta przestrzeń, ale o tym jeszcze powiemy Państwu podczas kolejnej wycieczki. Natomiast w tym planie Weicherta cały ten obszar staromiejski został opisany jako obszar w ruinie do przyszłego zagospodarowania, ale to też wynikało z tego, że nie były znane jeszcze ewentualne wytyczne konserwatorskie, tak naprawdę nikt nie miał koncepcji na to, w jaki sposób ten obszar zagospodarować. Obszar był praktycznie całkowicie zagruzowany, w ogóle Iława była zagruzowana. Dopiero prawie po upływie 10 lat ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Fajkowski, 30-paroletni młody mężczyzna, który przyjechał tutaj z centralnej Polski, powołał Miejski Komitet do Spraw Odgruzowania Miasta. I wtedy te takie doraźne prace w wybranych punktach nabrały bardziej takiego zorganizowanego i dynamicznego charakteru.
5: Ja tylko jedno zdanie, dobrze? Proszę Państwa, chcę to powiedzieć, nie to, że muszę sobie powiedzieć. Jerzy Fajkowski, ten energiczny facet, to był dziadek Michała Młotka, przewodniczący Rady Miasta. Chciał powiedzieć, jaki ojciec, taki syn, a tu nie. Jaki dziadek, taki wnuk.
6: Te prace realizowane przez kilka lat, zorganizowane prace, w których angażowano mieszkańców, angażowano najemników, doprowadziły do tego, że cały obszar Starego Miasta został odgruzowany, a de facto przygotowano ten obszar do późniejszej odbudowy. I już wtedy ścierały się dwie koncepcje odbudowania tego miejsca, o czym już Państwu mówiłem wcześniej. Pierwsza z nich zakładała po prostu przedłużenie ulicy Niepodległości, przeciągnięcie jej w stronę dawnej Bramy Prabuckiej, tak żeby łączyła się z ulicą Lipową gdzieś w okolicach mostu na Małym Jezioraku. Druga koncepcja zakładała przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego w formie obwodnicy Starego Miasta i nie wprowadzania ruchu kołowego tutaj do centralnej części Starówki. Wygrała ta druga koncepcja i dobrze. Zdecydowano o budowie nie tyle osiedla mieszkalnego, co po prostu przestrzeni, zagospodarowania przestrzeni, która miała stać się wizytówką Iławy. Utrzymano plac dawnej Starówki, plac przedwojenny, w podobnych wymiarach, zresztą stał się on nieco większy. Obudowano go dookoła trzema budynkami mieszkalnymi. Te budynki mieszkalne obudowano kilkoma budynkami punktowymi, punktowcami. Natomiast wprowadzono tutaj też wiele dodatkowych funkcji. Za przygotowanie tego projektu, bardzo śmiałego jak na tamte czasy, odpowiadało dwóch panów. Zresztą jeden z nich został później honorowym honorowym obywatelem naszego miasta Mieczysław Hoffman, bardzo znany architekt. Drugi to Bogdan Frynt. Jeden odpowiadał za część mieszkaniową, a drugi za rekreację, część zieloną, część handlowo-usługową. I rzeczywiście to, co wyróżniało obszar Starego Miasta w tym projekcie, to fakt, że wprowadzono tutaj bardzo dużo usług. Państwo na pewno pamiętają kiosk z gazetami, który tu się znalazł, Pewex, który tutaj funkcjonował. Wcześniej przed Peweksem znajdował się bank PKO, sklepy z mięsem, Jubiler, wiele różnego rodzaju obiektów, które wręcz zapraszały do tego, żeby do nich wejść, bo te witryny były przeszklone. Ale pojawiło się też bardzo dużo ławek, pojawiły się fontanny z charakterystycznymi żaglami, które też takiego dynamizmu miały tutaj temu miejscu nadać. To był bardzo śmiały, bardzo odważny projekt, zresztą Mieczysław Hoffman na stałe związał się z Iławą, był autorem wielu urbanistycznych przeobrażeń w naszym mieście, między innymi pierwszego projektu zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Państwo pozwolą, bo ja sobie wynotowałem jeszcze kilka dat i kilka nazwisk. A tak, chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że siatka ulic, którą zaprojektowano wokół Starego Miasta, nawiązywała do tego układu przedwojennego. Nie wprowadzano komunikacji na plac, a tak się zdarzało, bo mamy zdjęcia, gdzie taksówki stały przed wojną na Starym Mieście, gdzie stał autobus.
5: Tak, autobus miejski.
6: Gdzie stały wozy konne. Później tego ruchu już nie wprowadzono, ale można było objechać sobie Stare Miasto, czy plac Starego Miasta dookoła. To pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. A do budowy doszło w roku 72. Kontynuowano pracę jeszcze przez kolejne lata. Tym najintensywniejszym rokiem to był rok 1973. I przygotowując się też do dzisiejszej wycieczki, odświeżając sobie dokumenty, plany, zwróciłem szczególną uwagę, dlatego też zatrzymaliśmy się w tym miejscu, na ten element. Dzisiaj mieszkańcy często tak z ironią zwracają na to uwagę, że dlaczego Stare Miasto? Przecież to jest zabudowa perelowska. Stare Miasto, ten murek powstał, dlatego jest to nawet uzasadnione w dokumentach, ponieważ budowano to miejsce jako wizytówkę Iławy, jako miejsce, które miało przyciągać turystów, jako miejsce, które miało być po prostu fotografowane. Te fotografie miały być publikowane na pocztówkach, w różnego rodzaju publikacjach dotyczących Iławy. I właśnie dlatego Stare Miasto, ten napis, który tutaj widzimy, znalazł się w tym miejscu. On miał być po prostu uwieczniany i pokazywać Iławę w świecie. Mówię w świecie celowo, ponieważ sporządzono dużo materiałów promocyjnych, które po prostu eksportowano, wywożono do Niemiec, zachęcając tym samym w

0: potwierdzi. To było celowe działanie, jeśli chodziło o to projektowanie tych ciasnych mieszkań, takich nieustawnych, żeby mieszkańcy, którzy się tutaj wprowadzą, nie wykorzystywali mebli po Niemcach. Tych mebli, które udało się pozyskać z niemieckich mieszkań, które znajdowały się na gruzach w urzędzie repatriacyjnym, gdzieś w magazynach pochowane, które wydawano mieszkańcom. Meble miały być zamawiane z polskich zakładów, miały to być nowe meble, dlatego te mieszkania były takie nietypowe, nieustawne, niewymiarowe, właśnie po to, żeby zerwać już ostatecznie w latach 70. z tą niemieckością i ławy. No i jeszcze dwa słowa o tych dwóch punktach, w których mieli się posilać mieszkańcy Starego Miasta i mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego. To była czapla, która była wybudowana mniej więcej w tym samym okresie i na pewno ją Państwo pamiętają. I Trump dzisiaj, jak już Państwu powiedziałem, niektórzy z ironią patrzą na to miejsce, natomiast naprawdę życzyłbym sobie, by dzisiaj przy podejmowaniu pewnych działań inwestycyjnych odbywało się to z taką odwagą, z taką determinacją i z taką dynamiką, jak właśnie w latach 60. i w latach 70. w Iławie. W krótkim czasie powstawał projekt i po prostu ten projekt realizowano. Oczywiście czasy były inne, ale była decyzyjność.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie, a na kolejną wycieczkę z regionalistami na żywo zapraszamy już 5 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie sporo informacji na temat jednej z istotnych dyscyplin sportowych w Iławie. W tym roku Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Wolei Iława będzie świętować swoje 40. urodziny. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy no, trzeba było dołożyć szósty bieg, no i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
3: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, przekształcał się właśnie z SKS-u poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który no szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale no i tak bywa czasami, no bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną, no my też szczególnie, no moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo cztery córki wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i Ławie to, co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejszy dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, no, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach. Utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanych siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, no i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa, podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w Zrywie, no to jest naprawdę już duża liczba, no na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo i więc, ale taka liczba, no to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
1: 40 lat Zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze wydarzenia, bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. No właśnie, jak to wygląda? wygląda z Twojej perspektywy?

0: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski, potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. No i to już było coś, to, o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski, też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego pieliśmy, zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski i w siatkówce plażowej, ale i w hali również. No i też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały, kiedyś pamiętam, Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostwa Świata, no i to był tylko udział, nie udało się zdobyć medalu, ale za chwilę już Paulina Eska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Za chwilę Maciek Rudol stał się naszym takim największym, można powiedzieć, taką chlubą i nosicielem medali, medale, brązowe medale Mistrzostw Europy, Świata, no i złoty medal Mistrzostw Świata U23, czego byłem osobiście świadkiem, też wraz z jego rodzicami, z przyjaciółmi na trybunach w Mysłowicach śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, oczywiście zalani łzami, bo to była taka piękna, wzruszająca chwila i każdemu trenerowi i każdemu pasjonatowi życzę takiej chwili, żeby to przeżyć, żeby stać na tych trybunach i niech te łzy samowolnie lecą, śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najwspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, tylko musieliśmy wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich, czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
1: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
0: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać. Jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestia wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? Z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu, a teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą z domu, idź na dwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić, bo naprawdę mówimy o tej sprawności. My na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych oczywiście nie robią, bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. No nie jest atrakcyjne takie właśnie elementy, ale my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież w różny sposób. Bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Nie ma grania w siatkówkę czy w inne gry też, dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna, mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda, przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas, będzie starał się zdobyć punkt i nie ma, to oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. No. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito i ona płakała wręcz nawet, bo nie przyczajono tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często niebezpieczny, zły, chory, no i bywa, że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wyjść z taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia, no bo życie jest przecież dynamiczne, to nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie, no trudne na pewno. Dlatego takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzegam między tymi 20 latami.
1: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, no ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
0: Na pewno, no bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi w ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. Oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam te siatkówki takie jeszcze nie. I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, co, jaką propozycję otrzyma. A więc my wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci, bo to jest nie tylko odbijanie piłki siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów, biegania w przód, w bok, do tyłu, to z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy, rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej, ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo, no i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem też 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali, po drzewach chodzili, oni spinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić, no i z pokorą się dzielimy. Ale gdy tylko okazja jest, w weekendy czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają. I to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest efekt.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze o wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji może regionalnej, międzyszkolnej.
0: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej, no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie, już możemy zacząć w klasie czwartej, piątej, szóstej podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinder Plus Sport. To są eliminacje wojewódzkie, jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach. czwórkach, a więc piątej, szóstej klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w sześciu takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej, no i najlepsze trzy zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku, fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki, to te kategorie młodzieżowe, które gramy, no są rozgrywki wojewódzkie, z których trzy najlepsze zespoły awansują do dalszych rozgrywek centralnych i tam stopień po stopniu można dojść do wspomnianych medali.
1: Mówił Mieczysław Pietroczuk, trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Wolei Ława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Blisko mieszkańców.
1: Teraz opowieść o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle przyrodniczy teren, którym interesuje się coraz więcej mieszkańców i turystów. Coraz głośniej mówi się też o budowie mostu, który połączyłby to miejsce z Iławą. Obecnie na wyspie nie ma już mieszkańców, ale dawniej wychowała się tu Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi. Mam zamiar zapytać Cię o wiele rzeczy, ale na początku ciekawi mnie, jak wyglądało Twoje dzieciństwo.
4: Życie na wyspie wspominam właśnie jako takie bardzo ekscytujące, chociaż dzisiaj, tak jak z perspektywy czasu, jak mi się to wydaje, tak abstrakcyjne, że ja codziennie właściwie musiałam pływać łódką do pracy, do szkoły, chodzić po lodzie i w tych momentach, kiedy to jezioro zamarzało, przecież my tam byliśmy czasami uwięzieni, tak, przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, albo nawet i dłużej, ale samo dzieciństwo, w ogóle całą tą młodość wspominam bardzo dobrze, bo to był taki zupełnie inny świat i świat, którego właściwie mało osób mogło doświadczyć, bo zwykle przecież ludzie mieszkają albo gdzieś w mieście, albo na wsi i mają jakąś taką lepszą komunikację z miastem, czy z jakimś właśnie większą aglomeracją, a tutaj nagle twoim jedynym kontaktem ze światem jest łódka wiosłowa, kajak albo zamarznięte jezioro. I to też zawsze było zabawne, kiedy ktoś chciał się ze mną umówić, czy do mnie przyjść, no to musiał się wcześniej na to umówić, że ja musiałam po niego wypłynąć, przewieźć go w jedną stronę, w drugą stronę. Zawsze to jednak była taka zależność, czy nawet te chodzenie po lodzie. No niesamowite, po prostu cały czas przebywanie właśnie wśród zwierząt, wśród przyrody, w takiej głuszy trochę, w odosobnieniu. Myślę, że to jest dużo dało mi, takie duże podstawy do tego, co robię dzisiaj, gdzie się dzisiaj znalazłam. I na pewno nie zamieniałabym tego, co się działo na wyspie, na nic innego.
1: Ale na przykład był taki moment, powiedzmy już w twojej takiej no dojrzałej młodości, że gdzieś powiedzmy stworzyłaś sobie tam taki świat, w którym były też sesje fotograficzne, bo tym się interesujesz przecież i to robisz, ale właśnie coraz częściej zaczęli ci odwiedzać twoi koledzy. To były niesamowite plenery, to była jakaś twoja przygoda z fotografią, chyba po raz pierwszy zresztą i było tam dużo radości. Było widać w tych plenerach, że jesteście zafascynowani i miejscem, i też sposobem postrzegania rzeczywistości.
4: Tak, fajnie, że się do tego odniosłeś, bo właściwie mało osób, no w sumie osoby kojarzą mnie z różnych rzeczy, które robię, a nie wszyscy to łączą. Plenery na wyspie Wielka Żuława powstały dlatego, że uznałam, że tutaj w okolicach nic się nie dzieje. Właściwie, że są plenery w różnych miejscach w Polsce. Ja na przykład jeździłam pod Świebodzin, albo pojechałam kiedyś do Czech na plener i tutaj na Warmii i Mazurach było takich rzeczy bardzo mało, a ja też chciałam się spotykać z innymi fotografami, pokazywać im, co możemy razem zrobić, wymieniać razem wspólnie doświadczenia. I na początku to się zaczęło od takiej inicjatywy Iławskie Zakłady Fotograficzne i my wtedy robiliśmy sobie takie spacery po mieście, jakieś tematyczne plenerki sobie organizowaliśmy, a potem to się właśnie przekształciło w te plenery na wyspie Wielka Żuława. Już wtedy nie mieszkałam w Iławie, ale też jednak chciałam tą wyspę pokazywać innym osobom, modelkom, fotografom. No i zaczynaliśmy robić plenery. Pamiętam, że te pierwsze edycje to nawet się odbywały na 50 osób, na 20, na 30 osób, więc to było całe przedsięwzięcie, kiedy ludzie z całej Polski przyjeżdżali, czasami nawet też za granicę się zdarzało, że ktoś przyjeżdżał. No i wtedy byliśmy właśnie przez pierwsze trzy edycje byliśmy na wyspie i spędzaliśmy tam zwykle z 3-4 dni. Rozbiegaliśmy się wszędzie, robiliśmy różne właśnie sesje takie tematyczne albo po prostu każdy robił jakąś swoją, o której myślał. I to było niezwykłe, bo ludzie mogli zobaczyć też i wyspę, i po prostu później zaczęliśmy też włączać w to miasto, bo chciałam też im pokazać rzeczy, które dla mnie jako fotografa już w mieście mogły się wydać oklepane, no bo ile razy można robić zdjęcia na przykład przy kinie czy w fosie, a na przykład dla osoby, która dopiero pierwszy raz widziała Iławę, dla niej to mogło być takie naprawdę ciekawe i zupełnie inne. No i później od mniej więcej czwartej edycji się przenieśliśmy tak jakby już na ląd. Cały czas się plenery nazywały na Wyspie Wielka Żuława, mimo że byliśmy na przykład w skansenie Pomezania. I później się przenieśliśmy do Zielonego Zakątka, co nam dało też taką fajną bazę do tego, żeby już bez problemu wyruszyć do miasta, bo już nie trzeba było angażować do tego promu, nie trzeba było płynąć i trochę te zdjęcia się zmieniły. Sporo ludzi było przez bardzo wiele edycji, gdzieś tam przyjeżdżały, robiły zdjęcia i dla mnie to było fajne, że my mogliśmy się wszyscy wymieniać doświadczeniami, że byli bardziej zawodowi fotografowie, którzy na przykład tłumaczyli coś tym fotografom, którzy dopiero zaczynali, albo przywozili lepszy sprzęt, na przykład bardzo profesjonalny. Mieliśmy w zeszłym roku sprzęt oświetleniowy, właśnie kolega załatwił od patronów różnych i dzięki temu też mogliśmy po prostu spróbować w plenerze działać naprawdę z takim światłem, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu, więc to też nam dało niesamowite kadry, ale samo to, jak powiedziałeś, te spotkania, radość, w ogóle spotykanie się z ludźmi, z którymi tak naprawdę pewnie bym się nie spotkała, bo żeby pojechać na jakąś sesję, trzeba byłoby przejechać cały kraj. A my tutaj się wszyscy spotkaliśmy w jednym miejscu i w jednym czasie.
1: Pytam cię dlatego, ponieważ to było tak magiczne, że bardzo się zastanawiałem, dlaczego właściwie porzuciłaś wyspę, bo tak się wydawało, że będziesz się o nią bić do samego końca. Czuło się tak, że to jest twoje życie, nierozerwalne.
4: Z wyspą wyszło tak, że przestaliśmy po prostu na niej mieszkać i dostaliśmy mieszkanie w mieście i się przeprowadzili moi rodzice w 2015. Ja tutaj na lądzie spędziłam kilka miesięcy, a potem poznałam mojego ówczesnego partnera, który pochodził z Warszawy, więc on mnie tam wywiózł. Tam zaczęliśmy w ogóle razem żyć i wtedy zauważyłam właśnie, że dostałam szansę na to, żeby otworzyć się na wiele innych rzeczy. No bo tutaj w Iławie, jak pamiętam ją z 2015, no to tutaj się bardzo mało dzieje. Jeżeli chodzi o jakieś aktywności fizyczne, to była na przykład jakaś zumba i to było chyba jedyna taka rzecz, a ja chciałam tańczyć taniec brzucha, w ogóle miałam takie marzenia, no to mogłam to jedynie robić z YouTube'a albo z jakichś płyt i tu nie było o tym w ogóle mowy. I pamiętam, że właśnie jak ja pojechałam, to się nagle okazało, że ten świat się po prostu otworzył, że co sobie nie wymyśliłam, to ja miałam do tego dostęp, jakiego tutaj nie było i też wiele rzeczy gdzieś przywoziłam sobie tutaj do Iławy, czy na przykład tą inicjatywę Uwaga Śmieciarka jedzie i tym podobne rzeczy, gdzieś tutaj sprowadzałam. Generalnie no trochę tęsknię za wyspą, mimo że to życie było bardzo trochę czasami ciężkie, tak, bo jednak trzeba było płynąć tą łódką, przeprawiać się i to było takie mniej proste niż teraz, także wchodzę do swojej kamienicy, otwieram drzwi i jestem już w domu, odkręcam kran, mam ciepłą wodę, nie muszę sobie tej wody grzać, więc to jest zupełnie inne życie. Ale mam jakieś takie myśli, że chciałabym chociaż jakby częściowo wrócić do tego, co tam robiłam i sobie wymarzyłam, że chciałabym mieszkać na barce. To jest ostatnio moje takie marzenie, żeby trochę wrócić do takiego życia ala na wyspie, tylko nie do końca, ale żeby cały czas być gdzieś na tej wodzie.
1: W grę wchodzi na przykład, nie wiem, jakiś chociaż fragment, żeby może kupić na wyspie albo się nim opiekować, bo tam przecież został dom. Wszystkie te podejścia, ta droga, to wszystko jest dzisiaj i to można oglądać i na pewno gdzieś tam cię do tego miejsca los prowadzi, no bo jednak ta barka, o której mówisz, pewnie przeszłość, historia, no to jednak są ważne sprawy, do których człowiek gdzieś tam odnosi się przez całe życie, co zresztą widać i o czym będziemy mówili, bo przecież to jest druizm, to jest też słowiańska. Jest na tej drodze twojej takich dużo elementów, które właściwie budują się wokół tego twojego wyjścia, czyli wyspy.
4: No sporo elementów gdzieś tam płynie. Ja też, jak zaczęłam się interesować gimnastyką słowiańską, to kilka spotkań organizowałam właśnie z zajęciami na wyspie. Czy byłaby możliwość wrócenia? Nie wiem. Nie zagłębiałam się jeszcze w ten temat. Jeżeli miałabym wrócić, to pewnie też nie na cały rok, tylko po prostu gdzieś w jakiejś formie, powiedzmy letniej, czy nawet w formie kiedyś może prowadzenia jakichś warsztatów, jakiegoś stworzenia może jakiegoś miejsca, w którym mogłabym takie kobiece warsztaty po prostu prowadzić na swoim terenie. A co się stanie, to zobaczymy. Taką barkę przecież też mogę w razie czego po prostu spłynąć sobie nią, albo wsadzić na tira i przejechać z całym swoim domem i z całym dobytkiem, co jest takim bardzo ciekawym rozwiązaniem i na przykład wtedy osiąść na, zamiast na Wiśle, na Jezioraku, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, mam do wyspy bardzo, bardzo ogromny sentyment, ale już na pewno nie chciałabym powtarzać takiego siedzenia właśnie na wodzie, chodzenia po lodzie i tym podobnych rzeczy, czy takiego właśnie uwięzienia, kiedy ten lód jest za gruby, żeby go rozkuć, za cienki, żeby po nim przejść, a te zimy już są coraz słabsze, więc też nie chciałabym siedzieć gdzieś tam utknięta. No chociaż obecnie w tych czasach, kiedy coraz więcej jest tej pracy zdalnej, no to byłoby na pewno dużo łatwiejsze niż w czasach, kiedy ja tam żyłam.
1: Wyspa Wielka Żuława, no właśnie, jaka to wyspa? Bo sporo ludzi opowiada o niej, są też wykłady, powiedzmy, historii lokalnej na ten temat. Natomiast z punktu widzenia dawnej mieszkanki chciałbym zapytać, jak wygląda wyspa, bo przyznam szczerze, że miałem ją przed oczyma no, wiele lat właściwie po drugiej stronie. Gdzieś tam z wody, z jachtu, z hangaru. Myślę, że większość mieszkańców tak odbiera. Wyspa fajna, duża, ale co ją wyróżnia?
4: Cudowne to, że ona jest ogromna, że to nie jest jakaś taka malutka wysepeczka, tylko prawie 90 hektarów, więc to jest ogromny teren, bardzo był zróżnicowany, bo były łąki, były jakieś wzniesienia, były lasy, były bagna, więc każdy fragment tej wyspy był zupełnie inny. Ja myślę, że też moi rodzice mieli inne z nią wspomnienia niż ja mam, bo jak mój tata był mały, to tam było dużo więcej rodzin, więc oni jako dzieciaki mieli większe pole do manewru, jeżeli chodzi o towarzystwo. Jak ja byłam mała, no to byłam ja i moja młodsza siostra, więc też miałyśmy zupełnie inne już podejście do niej. Dla mnie to było właśnie miejsce, gdzie moi dziadkowie mieli właśnie swoje zwierzęta gospodarskie, bo my tam mieliśmy krowy, potem właśnie jakieś kurki chodziły, więc to było takie miejsce, gdzie się chodziło wśród tych zwierząt, gdzieś tam się chodziło po tych lasach, po tych łąkach. Latem można było spotkać jakichś turystów i ci turyści też właśnie przychodzili do mojej babci po mleko na przykład, czy w ogóle porozmawiać i tak dalej, więc to było wtedy takie wreszcie spotkanie z innymi ludźmi. A z drugiej strony, no właśnie też można było powiedzieć, że to jest takie miejsce, które w jakiś sposób można tak było, no nieładnie nazwać trochę więzieniem, tak? Bo tak ja zawsze często do tego wracam, że ludzie zwykle myślą o wyspie w takich kategoriach, fajnie jest latem popłynąć łódką, jak jest ciepło i miło. A tutaj jesteśmy przez cały rok, tak? Czyli jesteśmy zależni od tej pogody, a jest na przykład, nie wiem, zaczyna się jesień, pada deszcz, grad, burza, śnieg, trzeba płynąć, trzeba wylać wodę z łódki, płynąć właśnie w odwrotnym kierunku niż wieje wiatr, więc też to pamiętam, te pęcherze na rękach, po prostu ból barków, ból ramion, bo to jednak było dosyć wysiłkowe codziennie pływać na wiosłach. Więc taka właśnie myśl, idziesz do sklepu, musisz popłynąć, zapomnisz czegoś, płyniesz z powrotem. Chcesz gdzieś z kimś wyjść, no to musisz popłynąć. Ktoś ma do ciebie przyjechać, musisz po niego wypłynąć.
1: Ciężko na randkę się umówić, bo przecież musisz się ładnie ubrać, a tu jest na przykład jesień, w łódce już jest cyrk na kółkach, wiesz dobrze, że jeszcze będzie dalej i co wtedy? No trzeba się jakoś przebierać chyba, albo mieć jakieś ciuchy. W ogóle szereg takich utrudnień rzeczywiście mocnych. Natomiast, no właśnie, bo tego sobie często nie mówimy, że też wyspa była takim trochę w pewnym momencie rolniczym miejscem, bo i było zboże, wjeżdżały tam kombajny. Pamiętasz takie czasy?
4: Ja już tych czasów nie pamiętam, to raczej są właśnie czasy mojego ojca, bo jak ja byłam mała, to już tylko dziadkowie tam mieli właśnie gospodarstwo i my tak naprawdę mieliśmy tylko krowy i co najwyżej swój ogródek, a tak jak się zaśmiałeś z tych ubrań, to nosiłam wszystkie kolory pod warunkiem, że był to kolor czarny.
1: Rozumiem chyba dlaczego. Chciałem też popytać, bo ty pewnie nie pamiętasz, ale na pewno słyszałaś dużo opowieści na temat polskiego filmu Gniazdo, który właśnie na wyspie produkowany był w 1973 roku. To było najważniejsze miejsce dla tego filmu, no i też mnóstwo się działo. Nie sposób tego przeoczyć. Myślę, że rodzice twoi bardzo pamiętają te chwile. Byli zadowoleni z tego, czy raczej nie za bardzo?
4: Wiesz co, raczej to tak wspominał dziadek, bo dziadek przypadkowo został Giermkiem Króla i tak naprawdę były nagrywane dwa filmy, o czym nie wszyscy wiedzą, bo było nagrane Gniazdo i drugi był nagrany, to był serial Kroniki Gala Anonima, jeżeli się nie mylę, jeżeli to jest pełna nazwa. I dziadek się właśnie ponoć pojawiał właśnie w tych Kronikach Gala Anonima, jako po prostu Giermek Mieszka I, ponieważ Mieszkowi się spodobał ogier, a tylko dziadek umiał się z tym ogierem obchodzić, więc w taki sposób dziadek został Giermkiem. Rodzice gdzieś tam się przewinęli jako statyści, w sumie bardzo dużo osób z Iławy się przewinęło jako statyści. Ja żałuję, że nic z tego grodu nie zostało. bo tak jak oglądam zdjęcia, wyglądał naprawdę fantastycznie i sobie zdaję sprawę z tego, że tam było większość gipsu. Ten gips jeszcze do dzisiaj leży w tej fosie, która tam została, jakieś kawałki można znaleźć. I trochę właśnie szkoda, że nie ma takiego grodu, bo teraz byłoby to fantastyczne w ogóle miejsce do spędzania czasu, czy w ogóle takiego opowiadania o historii. I fajnie, wydaje mi się, że on by się wkomponowywał w całą wyspę, czyli nie jakiś metal, szkło, rzeczy nowoczesne, tylko coś właśnie starego.
1: Był taki pomysł, żeby zorganizować tam właśnie taką tematyczną imprezę, spotkanie wikingów, albo jeszcze związane z jakąś inną, powiedzmy, formą historii. Uważasz, że to bardziej by pasowało do tego miejsca?
4: Bardziej by takie historyczne coś właśnie pasowało, tak jak mówisz, czy nawet jeżeli to byliby Nordowie, czy nawet Słowianie, albo druidzi, że właśnie w takim stylu.
1: Mówiła Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Morliny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
11: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamieńska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie, na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Bikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. I tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne. W tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem. I mam nadzieję, że przy następnym wejściu, jeżeli będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście Państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami Państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
10: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata, chciałem zapytać o Tomakowo, gdyby Pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
11: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
10: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
11: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu jej samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, Mazury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława Karaś Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
10: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka, powiedzmy, biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
0: Blisko mieszkańców.
10: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
11: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał między innymi na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
10: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
0: To warto wiedzieć.
10: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
11: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te cztery drogi przebudować i wybudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu Iławskiego, skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, we wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
10: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
11: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
10: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
10: Dominik Jaskulski.
7: Nasze miasto.
10: Teraz zabieramy was na wycieczkę z historią o iławskich wodociągach. W 1903 roku powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejska kanalizacja. Ponad 100 lat spółka dostarcza mieszkańcom wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Wojny nie zniszczyły urządzeń i budynków wodociągów. Jednak kiedy przyszli tu Rosjanie, to dosłownie ostrzelali tablicę rozdzielczą. Więc przez chwilę ta potężna sieć nie była sprawna. Kiedy przybysze ze wschodu zorientowali się, z czym mają do czynienia, szybko naprawiono niemiecką technologię. Potem zakład został zmodernizowany, ale wróćmy do początku, do czasów właśnie niemieckiej Iławy. Co pisała wówczas prasa i jak przebiegały prace przy budowie wodociągów, mówi Michał Młotek z internetowego muzeum w Iławie.
12: Rzeczywiście zacznijmy od tego, że to, co dzisiaj dla nas jest oczywiste, dla mieszkańców 120 lat temu, takie oczywiste nie było. Iława zmagała się z wieloma problemami. Miasto nękały epidemie tyfusu i cholery i jakby dużo wiadomości z tamtego czasu, to jest koniec XIX wieku, w prasie się pojawiało. Zresztą podczas naszego spotkania też, gdy mówiliśmy o jezioraku, to pojawiła się taka wiadomość bodajże z prasy toruńskiej, że na wyspie Wielka Żuława wybuchła epidemia. To była właśnie jedna z tych epidemii spowodowana złymi warunkami sanitarnymi w mieście i na początku XX wieku mieszkańcy Iławy stanęli, czy władze Iławy postanowiły ten problem rozwiązać. Podjęto decyzję o budowie pierwszych wodociągów i kanalizacji. Jakby to zmieniło zupełnie miasto. Jakby to jest ciekawe o tyle, że my z tych rozwiązań korzystamy nawet nie myśląc o tym do dnia dzisiejszego. To pozostałością właśnie z tamtych czasów jest wieża ciśnień przy ulicy 1 Maja. To też jest ciekawa historia. O niej zaraz opowiem. Budynki wodociągów, a przede wszystkim same kanały, które ciągną się pod miastem. Niektórzy szczęśliwcy mają okazję oglądania zdjęć z penetracji tych kanałów wykonywanych przez jakieś nowoczesne firmy. Tam wchodzą jakieś kamery i można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To wszystko było budowane właśnie na początku XX wieku. Pójdźmy do roku 1902. Jakby budowa kanalizacji w miastach w tamtym czasie była wydarzeniem, więc w momencie, gdy podjęto w Iławie decyzję o budowie wodociągów miejskich, o tym napisała prasa, ale napisała o tym Gazeta Polska. Gazeta Toruńska w Toruniu, wydawana w języku polskim 5 października 1902 roku, napisała, że miasto podjęło decyzję o budowie wodociągów i tam jest taka wiadomość: koszta wodociągów miejskich wynosić będą 600 tysięcy marek. Kwota olbrzymia. Magistrat polecił przeprowadzenie kanalizacji wodociągów firmie berlińskiej Sinmecker. Tu jest błąd, bo ta firma nazywała się Smrecker i właścicielem był mężczyzna noszący nazwisko Smrecker. Była to firma berlińska, jak już wspomniałem. Co ciekawe, te dokumenty też zachowały się do dnia dzisiejszego. Samo miasto było stosunkowo biedne. W ogóle wszystkie miasta w Prusach Wschodnich. Nie można byłoby rozpatrywać budżetów miejskich w takich samych kategoriach Niemiec, na przykład miast. I miasta były stosunkowo biedne, natomiast Iława miała to szczęście, po pierwsze, że miała kolej, poprzez kolej sporo tych funduszy do miasta napływało, a po drugie, tu mamy początek XX wieku, więc mamy 4 kompleksy koszar. Tutaj bardzo duży lobby było ze strony wojska, żeby te sytuacje w mieście uregulować, bo wojsko najmniej mogło sobie pozwolić na problemy sanitarne. Więc pewnie też i te prace były, jak one ruszyły, to pewnie były zapoczątkowane właśnie w okolicach koszar. Zresztą tę pierwszą siedzibę, tak to nazwijmy, wodociągów iławskich ulokowano przy ulicy, w dzisiejszej ulicy Jagieły, czyli przy dawnej ulicy, można byłoby to przetłumaczyć, do Iławki, czyli przy ulicy prowadzącej do Iławki. I miasto ukończyło te prace, podjęto w 1901 roku, to były oczywiście prace przygotowawcze, później dokumentacja, i ukończono ostatecznie pracę w 1905 roku, czyli mamy 4 lata potężnej miejskiej inwestycji. Dla porównania, Olsztyn ukończył bodajże w 1898 roku, no nieco szybciej, ale to zupełnie miasto innej rangi. W Ostródzie i Giżycku też szybciej, bo w 1904 roku, czyli rok przed Iławą, tylko że Iława też jakby była, no, trochę inne, po pierwsze ukształtowanie terenu, te warunki podejrzewam, że były troszeczkę trudniej, ale ciekawostka jest taka, że w Elblągu dopiero w 1908 roku. Warto wspomnieć, że jakby z samym systemem wodociągów wiązało się budowa też dosyć istotnych obiektów, które gdzieś tam się wpisały w krajobraz miejski. To były oczywiście wieże ciśnień. To w naszym przypadku to była jedna wieża ciśnień, która powstała przy ulicy, dzisiejszej ulicy 1 Maja. Ta wieża ciśnień mieściła zbiornik, z którego woda była dostarczana bezpośrednio do mieszkańców, i jakby wiele też budynków technicznych, administracyjnych, a nawet oczyszczalnia ścieków, która właśnie została zlokalizowana przy ulicy Jagieły. Ta pierwsza wieża ciśnień, która powstała, tak jak wspomniałem, zlokalizowano ją przy dzisiejszej ulicy 1 Maja. To też jest taka fajna ciekawostka, fajna historia z tym związana, bo powstały wtedy 2 projekty. Pierwszy projekt, który zrealizowano i który możemy oglądać, natomiast był gotowy jeszcze jeden projekt, dużo brzydszej wieży ciśnień. Nie patrzylibyśmy na nią tak z tak dużym sentymentem dziś, gdyby powstał ten drugi projekt. Można podejrzeć go, zobaczyć na stronach internetowego Muzeum Iławy w dziale właśnie wodociągi i kanalizacja. Ta wieża ciśnień powstała gdzieś na przełomie 1905 i 1906 roku. Zlokalizowano ją na niedużym wzniesieniu właśnie na południowych obrzeżach miasta, na samym skraju koszar. Dla nas dziś koszary, stare koszary artylerii kończą się na murze więzienia, ale dawniej kończyły się w okolicach dzisiejszego kościoła brata Alberta. Były jeszcze zabudowania takie i administracyjne, i gospodarcze, telegraf iskrowy też stał w ogóle kawałek dalej, także te najsłynniejsze zdjęcia koszar powstawały właśnie z wieży ciśnień, z tego podwyższenia takiego naturalnego, czyli wręcz ta lokalizacja została wymuszona, bo osiedle Podleśne jest zlokalizowane na, czy dawniej było to chyba też współcześnie, na najwyższym punkcie, najwyższy punkt w Iławie, więc wieżę ciśnień zbudowano tam, gdzie można było ją po prostu zbudować, no, od razu na obrzeżach miasta. Słuchacze pewnie zapytają od razu, co z tymi pozostałymi wieżami ciśnień. ciśnień, które się znajdują w Iławie, to są kolejowe wieże ciśnień. One miały zupełnie inne przeznaczenie, więc mamy te dwie, które zbudowano przy dworcu. To są lata 1871, czyli jeszcze przed budową całej infrastruktury. Ciekawe, że rozpoczęto w ogóle od budowy kolejowej wieży ciśnień, a drugą w 1915 roku. I mamy też ten najwyższy murowany budynek na terenie Iławy, czyli kolejową wieżę ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej, ale to już jest rok 42-43, to jest ta kolejowa wieża ciśnień zbudowana rękami robotników przymusowych, Polaków, Rosjan, Białorusinów i Żydów. Iława, jak wiadomo, się rozwijała, dosyć dynamicznie się rozwijała, czyli rozwijała się w kierunku Koszar, wokół Koszar, ale też w stronę dworca, więc jakby to też wymuszało na władzach dalszą rozbudowę wodociągów i kanalizacji, ale ten rdzeń powstały na początku XX wieku już był. Wiadomo też z zachowanych dokumentów, że w 1925 roku już znaczna część Iławy była skanalizowana, a długość sieci wynosiła 5000 metrów. Trzeba było zapytać, jaka ta długość jest dzisiaj. I też z tych samych dokumentów wiadomo, że rocznie wodociągi dostarczały użytkownikom, czyli mieszkańcom Iławy, ale przede wszystkim pewnie Koszarom, 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie mam zielonego pojęcia, czy to dużo, czy to mało, ale mamy pewne odniesienie. Mieszkaniec zużywał dziennie średnio 91 litrów wody w roku 1925. I w 1927 roku firma Oskara Smrekera, tego berlińskiego przedsiębiorcy, który budował i projektował dla nas całą tę infrastrukturę, opracowała projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków. No, dzisiaj z tych pozostałości mamy przepiękny budynek neogotycki przy ulicy Jagieły, dzisiaj zamieszkały chyba jest budynkiem mieszkalnym. Na stronach internetowego Muzeum Iławy zobaczyć można projekt tego obiektu, tak samo jak też różnego rodzaju profile geologiczne, studni głębinowych właśnie z początku wieku, profile warstw wodonośnych. No, piękne dokumenty znajdujące się dziś w zbiorach Archiwum Państwowego, ale też iławskich wodociągów. Jest właśnie też projekt budowy wieży ciśnień z 5 roku, ten, który zrealizowano, i projekt budowy wieży ciśnień z 1902 roku, tego, którego nie zrealizowano. Można zobaczyć też fragment dokumentacji właśnie z 1927 roku przygotowanej przez Oskara Smrekera z 1927 roku także. Sporo tych ciekawostek związanych z wodociągami na stronach internetowego Muzeum Iławy jest, a ja polecam słuchaczom, żeby spacerując po mieście patrzyli pod nogi, bo na terenie Iławy mamy też sporo włazów od studzienek kanalizacyjnych, które pamiętają jeszcze lata przedwojenne.
10: To naprawdę ciekawe, co mówisz. Myślę, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jakie ciekawe rzeczy mogą dziać się pod ziemią. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy jeszcze widoczne są jakieś ślady tamtej technologii, pomp może, bo wtedy byłyby pewnie potrzebne.
12: Dzisiaj przechadzając się ja myślę, że ważniejsza dla mieszkańców była kanalizacja niż wodociąg. Większy problem był z tym, żeby się pozbywać nieczystości niż żeby pobierać wodę. Zwróćmy uwagę, spacerując po Iławie, na studnie, na pompy, które znajdują się na terenie miasta, w sercu osiedla Podleśnego, niedaleko szkoły numer 5. Wszyscy wiemy, o jaki obiekt chodzi. Znajduje się jedna z takich pomp przy ulicy Ostruckiej, przy ulicy Grudziąckiej. Wiele miejsc na terenie Iławy, gdzie te pompy, pewnie jeszcze wykorzystywane w latach powojennych, domyślam się, bo oczywiście trzeba by było zapytać najstarszych mieszkańców Iławy, ale sporo ich się znajduje, tak samo jak właśnie tych włazów do studzienek kanalizacyjnych. Znany dziennikarz Tomek Zubilewicz, który często przyjeżdża do Iławy, robi zdjęcia we wszystkich miastach zabytkowych studzienek kanalizacyjnych i najwięcej, spacerując po Iławie, tak jak rozmawialiśmy, zlokalizował przy ulicy Mazurskiej i przy ulicy Chodkiewicza. To są włazy, które wyprodukowano w elbląskiej firmie Sichała. To jest ta firma, wielkie, ogromne przedsiębiorstwo, które napędzało Elbląg, gdzie produkowano łodzie, olbrzymia stocznia, ale też łodzie podwodne.
10: Niezwykła historia. Jak słyszycie, zaglądamy trochę pod ziemię. Odsyłamy Was do internetowego Muzeum w Iławie. Tam możecie przeczytać więcej na ten temat i są tam też fotografie, więc podróż będzie doskonała. Poza tym zgromadziliście, wracając oczywiście do naszej rozmowy, na tym portalu mnóstwo materiałów dotyczących historii Iławy i okolic.
12: My jakby tutaj, prowadząc internetowe Muzeum Iławy, ja staram się, żeby ono nie miało takiego charakteru naukowego, tylko popularno-naukowy. Po to, żeby nie odstraszać do końca, żeby zachęcać do tego, żeby je poznawać. Pracy jest rzeczywiście dużo, natomiast ja się cieszę przede wszystkim z tego, że przez te wszystkie lata prowadzenia internetowego muzeum udało się stworzyć taką społeczność. Rzeczywiście, to była moja koncepcja i moja realizacja na samym

0: dać coś, co ja później publikuję na stronach muzeum. To jest niesamowite, bo to dzisiaj nie jest twór jednoosobowy, tylko to jest po prostu twór całej ogromnej rodziny, społeczności, miłośników historii naszego miasta. Na pewno jesteśmy podglądani. W miastach zaczęły się pojawiać takie inicjatywy jak Historia jednej ulicy i my o tym wiedzieliśmy, bo dostawaliśmy wiadomości. Zapraszano nas też na wiele wycieczek, które wzoruje się w miastach w Polsce na podstawie Historii jednej ulicy. Z pewnością też inne miasta będą się wzorować na internetowym muzeum Iławy.
1: Zachęcamy również do oglądania zdjęć i map. One też są na tym portalu. A za nami ciekawa opowieść o iławskich wodociągach. Do podobnych historii będziemy jeszcze wracać, a moim gościem był Michał Młotek z internetowego muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor dwóch książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
4: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął? Jak się ostatnio? Mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
1: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
4: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała. No, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120. Będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie. Pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
1: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem. Dwie książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
4: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać trzecią część jako uzupełnienie chyba. Znaczy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. I sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła iławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą zainteresować. Taki mały aneksik zrobię teraz. Jako, że ukazał się świeżo rocznik Suski, bardzo polecam. Koledzy z Susza wydali znakomitą książeczkę i tam jest m.in. artykuł Dawida Uselisa o honorowych obywatelach miasta Rosenberg, no czyli Susza właśnie. Pan Dawid się, widzę, inspiruje moimi gdzieś tam dociekaniami, zresztą nawiązuje wprost i przedstawia właśnie Susz z tego punktu widzenia, a któż tam został honorowym obywatelem, więc chciałem tutaj powiedzieć zupełnie nowa rzecz, bo sprzed kilku dni dosłownie, że wpadł mi jeszcze jeden w oko obywatel honorowy, którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach, to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%. Natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że dostaje, no to jest osoba numer dwa w państwie niemieckim po Hitlerze.
1: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
4: Nie, oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały

0: zlikwidowany. Co jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. Wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe, ale to są miasta głównie niemieckie. Tam, gdzie się system władzy nie zmienił, na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek z Adolfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temuż panu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca Kisielic i Gardei bodaj, no i właśnie biskupcu to się działo. I zaraz potem kolejny awans, on właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł, cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka, Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś no właśnie większy artykuł.
1: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
0: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku. I jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właściwie powiedziałem, no wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski, dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy. Sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich, oczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby to był ruch, krótko mówiąc. I no dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to i się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
1: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
0: Klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała tam swoje biuletyn Heimat Rosenberg i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz Józef. w Mackiewicz Bodwugu. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat, jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła tak jak aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż ten okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
1: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią Iławy. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
3: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
1: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
3: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa. To jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
1: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława. To daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
3: Tak, oczywiście. Tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
1: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
3: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować Zespół Szkół Ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
1: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
3: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
1: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
4: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
1: Trochę się obwiniasz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
4: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość, rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa. Nie wiedział, co robić z tym wolnym czasem. Postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu z tych w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozi, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że protoplanował iconoklastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął bywać, te wystawy zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także miał, przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
1: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
4: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No, bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, no bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, doręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10, bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego. I to była taka, no, pierwsza miłość, którą... Później zostałem zięciem Jana Kowalskiego, także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdy już poszedłem do wojska, tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku już, gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi, ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski. Kowalski i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci tak jak on, uczę młodzież rzeźbić tak jak on w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
1: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
4: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki. Za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalejwie taki swój obozy letnie i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego i ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogi mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie mam problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy cię fotografują, bo to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka, to jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, Skansen, wiele razy, później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, że rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, mają życie, takie żywotność 20 lat i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprabut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego. Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.
8: 6 dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.

0: słuchaj na 90.2 FM. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.

0: zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wszystko, czego dziś chcesz.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok.

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
10: Expert taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: O reklamie. Meloradio i Ława.

Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jackstyle na początek, opoka. Cześć.

Another Fightful Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Czaka kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Green Patrol.

0: 699 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
7: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
6: Get ready with me!
7: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
6: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
7: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Cibo.pl.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak, zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Card Extra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
25: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy?
0: Teraz klubowicze i kawamili dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
22: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
25: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: Po reklamie.
27: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak terze weź.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce. Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20:00 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.

0: Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
3: Bakłażan.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
14: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Oklamie.
8: Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do Was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema.
9: Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.

Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre Melo z klubową muzą w soboty startuje już o 20. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek, Korolowa, Robin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren! Ból!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w

0: gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Melo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
19: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki Włodarski w Melo Radio, a ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada, Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

0: off. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10 wracam. Opoka, siema.
1: A już o 15.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Meloradiu. Szansa na 200 zł już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

to Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Каждый день. Автопромоция. Реклама. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w

0: Żyna Express.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yeah,

0: a to mój numer z Kizeo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: to Kungsy, Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian? A po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
0: O reklamie. Meloradio i Ława na 90,2 FM.
12: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, a Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felixien, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mięsista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wbijaj.

0: Wiśniewska na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

To Lumix i Gabri Ponte w Melo Radio. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W Grodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kidde i Księga Żywiołów. Naiwna ja punktualnie o 17:00 w Melo Radio. Podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać.
0: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek.
2: Marcin.
0: I Daria.
6: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: A i wy próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
9: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: promocje codziennie po 18.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Bożeno! Pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
21: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90,2 FM.

To Bastoj Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę.

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio. Jeszcze przed 18:00 tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18:00 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18:00 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18:00 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiło na zegarkach. Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio. Jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo. A za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy. No i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: to promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy... Mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Sandstorm na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to bifor przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kodrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Toyota i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Po reklamie.

To Tiesto i Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Melo Radio jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland. Tomorrowland. Melora.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Juara. Słuchaj na dzień.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, SkyTech. To jest 72 odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Tak bardzo ciekawa propozycja z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lights. Dajcie głośno.

słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Rádio Iława. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim